izom igbomulu nzemozo ekenem gi eba poriche abond fm 92.9 anwo loko hera we sege dododo iwe ga do noko na isi yin kendo abiarolo geta mana chukuselu wekwo ga biologe nizuka nke na biabia